Shualo, Mingoa, na RTG, na wana kids hundawe, mankea na Shualo o, mankeo yon hamingao Isabel Lorenzo, nankeaya, na hindi na Shuani titsun ina na yan na kundeha na ki radio na yalwa, na ki programa na yalwa, na to, nyumda. Tsundawe, do na luen hunchu, na mayoria na kulin nang, ah, nyumda. Shuhe, saya, tsung kan ong, tsung tke, na wana ki municipio na tsundawe, do na tsa na kotoan ah, nung, na kul alia, chimin kia tsa nan tens at ewa, do nin anakotini, nan kon ong, na kul akwi, suche, tondohe, manti, minti, na kyo, chakwekan i, do na kotahin at siyo, do kyo na tsa na ho, kach i, do na ho na kul a, ska, chushi na likwan, anatibio, tsung kan ong, na ki, askwala, chikwa kwa litnansa, lhi, do na kolui, rescata, son y tradicione muy, na ki askwala wa. Saya, tishkwila, na kyo wende mestro, do kyo kui mestra, na makat un proyecto wa, na askwala, bachillerato intercultural 08. Do na ho mestro a, na kunkia, vida, son y artesanía muy, na nyu, na ki.